ba zai yi wa'ina shi kuma dan cewa gurin da ne bayani za su yi wa wanda ya ci illa za su dafa magani amma wanda ya ci illa wani amfani da naman tun da lokacin gobe

0: Kuma wasu mutanen sukan ɗauka a yanka su dafa su ko a ba almajirai ko kuma su ma su je suna su ɗauka su yi amfani. Irin wannan babu matsala.
1: Kuma sai.